Vabereki vaisito kuona zvinobata vana, mwana kakusara akuwana zvipo zvake, baba kana kuti hama achito. Ndakutendera njirangu afurumingu nengoma yake muromo wangu nauchavereketa chirongo kuti zvindinovereketa zvese matenda vangu yangu. Ino handichina zano randinomupa kuda kumupa zano makuti ndavangu yangu.